0: Hot Latino Chart.
1: Tale hit je res čist hud. Anuel in Karol G s Sekretom. Na 11. mestu Cristiano Dal, Nada Nuevo, še enega bolj proti vrhu pa Sean Paul in J Balvin Contra la Pared.
2: 10. mesto.
3: El negocio socio.